Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku, więc czas dosłownie odpalić się w rytm tego hitu. W radiu X-Vibe leci Turn Me On od Dawida Getty i Nicki Minaj. To dla ciebie od Marka, żebyś w końcu przełączył się na tryb snu.

wiesz, w 1986 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszaka z wbudowanym magnetofonem, który niby miał być twoim najlepszym przyjacielem, ale w rzeczywistości brzmiał jak demon wciągnięty w tryby starej maszyny do szycia, szczególnie gdy bateria słabła, a głos zabawki zmieniał się w niskie gardłowe warczenie o północy. Ludzie masowo wyrzucali te przytulanki przez okna, bo kto od chciał, żeby jego misiek szeptał do ucha mroczne przepowiednie w środku nocy. A w X-Vibe serwujemy dźwięki znacznie bardziej bezpieczne, choć równie dziwne, więc teraz Nicky Yor i Daisy w kawałku Sunroof puszczą ci trochę słońca w ten mroczny nightmarek klimat. Niech ten beat cię poniesie w X.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got.
3: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind.

Dopadłeś mnie w momencie, gdy miasto powoli zaczyna przypominać scenerię z taniego horroru klasy B, więc rozsiądź się wygodnie, bo mam dla ciebie opowieść godną czarnej listy. Pamiętasz rok 1999 i ten cały popchłoch przed pluskwą milenijną, kiedy wszyscy wierzyli, że pralki i bankomaty wywołają apokalipsę, a w rzeczywistości jedynym zagrożeniem okazał się fatalny gust muzyczny. Największym absurdem był fakt, że ludzie masowo wykupowali zapasy żywności i schrony, podczas gdy technologia po prostu wzruszyła ramionami, a świat nie wybuchł, pozostawiając nas z kacem moralnym i stertą przeterminowanej konserwy, co w gruncie rzeczy było bardziej przerażające niż jakikolwiek cyfrowy koniec świata. W X-Vibe. Ten chłodny beat idealnie pasuje do wieczoru, więc niech Lady Punk i Znowu pada deszcz ukoją twój niepokój w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby nagrać dźwięk swojego modemu wchodzącego do sieci jako dzwonek i wysłać go w świat. Bo przecież nic tak nie buduje klimatu nightmarek jak cyfrowe wycie w środku nocy. W X-Vibe teraz Alessia Cara i Scars to Your Beautiful lecą prosto w twoje słuchawki w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Większość z Was pamięta rok 1982 jako czas narodzin wielkich gwiazd popu, ale mało kto wspomina o dość makabrycznym incydencie z planu filmu Poltergeist, gdzie ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż zamawiać plastikowe atrapy w sklepie z rekwizytami. Wyobraź sobie teraz te biedne dusze z cmentarza, które zamiast wiecznego spokoju otrzymały rolę w jednym z najbardziej nawiedzonych horrorów dekady. To właśnie urok tamtych lat, gdzie technologia spotykała się z absurdem w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Jeśli czujesz, jakby ktoś chwycił cię za kostkę pod kocem, to po prostu włącz głośniej ten beat, bo w X-Vibe nie ma miejsca na lęk przed cieniami. Teraz Tove Lo i Talking Buddy w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Woli wciąż analizuje, czy to moje cześć było zbyt entuzjastyczne i czy przez to teraz musimy być ze sobą na zawsze, bo przecież tytuł Belong Together nie zostawia pola do interpretacji. W Radiu XY pleci Mark Amber Belong Together dla Marka od Marka.

2006 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł umieszczenia ukrytego przekazu w grze komputerowej, który miał wywoływać u graczy napady paniki, bo przecież świat jest zbyt nudny, bez odrobiny paranoi w X-Vibe. A ten beat wgryza się w mózg mocniej niż wspomnienie pierwszej komunii, więc posłuchaj Kasi Cerek.

słuchaj. Jeśli myślisz, że dzisiejsze filtry na zdjęciach to szczyt manipulacji rzeczywistością, to przypomnij sobie rok 1989, kiedy to w filmie Otchłań James Cameron użył efektu płynnego metalu, który wyglądał jak żywy koszmar, a aktorzy musieli udawać, że rozmawiają z kablem owiniętym folią aluminiową, bo technologia CGI była wtedy w powijakach i przypominała raczej cyfrową próbę egzorcyzmów niż nowoczesną grafikę. Co ostatecznie dało nam obraz tak absurdalnie nienaturalny, że do dziś wywołuje lekki niepokój w żołądku. Dokładnie tak samo jak ten dziwny, dudniący beat, który zaraz wjedzie w X-Vibe. Przygotuj się, bo Imagine Dragons i ich Natural wlecą w twoją głowę jak ten nieszczęsny wodny stwór w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie czuł się przemysłowym dzieckiem, a ten cały sukces to dla niego po prostu kolejna zmiana w fabryce, której nie da się rzucić bez kredytu na karku. Skoro już jesteśmy przy byciu trybikiem w maszynie, leci Industry Baby od Lil Nas X i Jacka Harlowa w radiu X-Vibe. Dla wszystkich, którzy czują, że to produkcja ich wykończy. Od waszego zmęczonego prowadzącego.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Siedząc w tej ciemności, zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku, podczas nagrywania filmu Poltergeist 2, klątwa nie była tylko chwytem marketingowym, bo ekipa naprawdę używała na planie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było taniej w wypożyczalniach i nikt nie raczył o tym poinformować obsady, co jest szczytem bezduszności w tym zwariowanym biznesie. W X-Vibe dla mnie to totalny obłęd, który idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje Nightmarek, więc trzymaj się mocno, bo czasami lepiej nie wiedzieć, co leży tuż pod twoimi stopami w tym dziwnym świecie. A teraz Kylie Minogue i jej Hold On To Now w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru coś, co nie daje ci zasnąć. A w X-Vibe właśnie wjeżdżamy w rejony, gdzie logika bierze wolne. Pamiętasz rok 2004 i premierę filmu o pewnym facecie, który postanowił udowodnić całemu światu, że przeżyje miesiąc, jedząc wyłącznie w fast foodzie. Morgan Spurlock w ramach eksperymentu nabawił się nie tylko fatalnych wyników badań, ale niemal wykończył własną wątrobę dla wątpliwej sławy, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że wszyscy wiedzieliśmy, jak to się skończy już po pierwszym tygodniu. To czysta ironia, że kultura sukcesu karmi się takimi autodestrukcyjnymi szopkami, więc teraz posłuchaj czegoś, co ma w sobie więcej autentycznego bólu niż niejeden burger, a mianowicie Jam i List do M. 2003 Remaster w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbyś, że w tym stanie po prostu zapadniesz się w fotel i znikniesz z radaru. A tymczasem w X-Vibe wciąż mielimy te same dźwięki, które przypominają, że rzeczywistość to tylko kiepski żart. Jak choćby w 1987 roku, kiedy to niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, pokazując nam faceta w gumowej masce, który bełkotał coś o swoim bracie i bitach telewizyjnych. A technicy z kanałów telewizyjnych po prostu nie potrafili go zablokować, co dowodzi, że nawet najwyższa technologia tamtych czasów była tak samo stabilna jak twoje postanowienia noworoczne. Więc lepiej po prostu daj się porwać w taniec z kimś, kogo kompletnie nie znasz, bo to przecież najbardziej sensowna opcja w tym chaosie. A teraz Saxena oraz A i ich Dancing with a Stranger w przestrzeni X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie czuł się przemysłowym dzieckiem, a ten cały sukces to dla niego po prostu kolejna zmiana w fabryce, której nie da się rzucić bez kredytu na karku. Skoro już jesteśmy przy byciu trybikiem w maszynie, leci Industry Baby od Lil Nas X i Jacka Harlowa w radiu X-Vibe. Dla wszystkich, którzy czują, że to produkcja ich wykończy. Od waszego zmęczonego prowadzącego.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz resztki rozsądku w tym radiowym szumie. Więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie dziurawa jak stare kasety VHS. Bo czy wiesz, że pod koniec lat 90., dokładnie w 1998 roku, firma Farbi wywołała istną paranoję w amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, bo te pluszowe potwory z plastikowymi dziobami miały rzekomo nagrywać tajne rozmowy i uczyć się języka, co skończyło się zakazem ich wnoszenia do baz wojskowych. A przecież to tylko zabawki z elektronicznym mózgiem wielkości ziarnka grochu, co jest totalnym obłędem. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nikt cię nie podsłuchuje. Chyba że liczysz na moje towarzystwo przy tym niezłym bicie. Więc teraz elektryczne gitary i ich dzieci w eterze X-Vibe.

Zegar znowu oszalał, a ty pewnie wciąż wpatrujesz się w sufit, analizując błędy młodości, więc dorzucę ci coś do kolekcji wspomnień. Bo czy wiesz, że w roku 1996, podczas kręcenia teledysku do pewnego hitu, ekipa była przekonana, że nawiedził ich duch, bo w opuszczonym szpitalu w Los Angeles nagle włączyło się samoistnie stare radio, grające jazz z lat 30., choć prądu nie było w całym budynku przez wiele godzin. Zaprawda okazało się potem, że to tylko sprzężenia w instalacji, ale wyobraź sobie ten klimat, kiedy w X-Vibe liczysz na spokój, a w słuchawkach słyszysz echa przeszłości. Dobrze, że dzisiaj lecimy z czymś mniej strasznym, a bardziej tanecznie, absurdalnym, więc teraz Backstreet Boys i Everybody Backstreet's Back w Radiu X-Vibe.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Piesieczna przesyła wiadomość do swojej żony Bożeny, bo znowu zjadła mu resztki obiadu z lodówki i kompletnie nie ma co włożyć do garnka na jutro. A ten numer idealnie oddaje wagę tego kulinarnego kryzysu. Więc w Radiu X Vibe leci Tomorrow Amandy Lear dla Bożeny od Marka. Trzymajcie się tam z tym głodem na jutrzejszy dzień.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było Love is Gone w wersji akustycznej duetu Slender. Słuchasz X-Vibe. Wiedziałeś, że Dylan Matthew w dzieciństwie trenował wyczynowo gimnastykę? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Billy Ray Martin. Zostań w radiu X-Vibe.

Najpierw przeżyłeś The Thrill, a teraz czas na Last Resort, czyli oficjalny hymn twojego życia, gdy znowu zepsuł ci się ekspres do kawy. Życie to jednak gorzki żart. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Po tym Glorious czujesz się jak zwycięzca, ale zaraz wjedzie Autumn Changes i przypomni ci, że znowu nie wygrzebałeś zimowych opon z piwnicy. Życie to jednak niezły żart. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Overpass Graffiti od Eda Sheerana w X-Wife. Wiedziałeś, że Ed, zanim stał się sławny, spał pod łukiem Buckingham Palace? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich The Human League. Zostań z radiem X-Wife.

Ej, słuchaj, Sofia z Gdyni tutaj, muszę wyjść z domu na już, więc puść mi proszę Wild Ones Feat Sia od Florida, Sia, bo inaczej nie dotrę na czas z tym czołym chaosem. Dzięki, Radia X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro I'm so tired, to jedynym logicznym wyjściem jest Dancing Madly Backwards. Bo kto od i się przejmował kręgosłupem, gdy w grę wchodzi totalny obłęd. Witaj w Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnej Skody, który tydzień temu zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dzisiaj pamiętam numer rejestracyjny. Więc w ramach ciszy po tym nagłym hamowaniu puszczam Silence, Sary McLachlan w Radiu X-Vibe. Bo ta cisza w aucie po twoim manewrze była po prostu wymowna.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Blue Monday ze sklepu New Order w X-Vibe. Czy wiesz, że ten singiel jest najlepiej sprzedającą się płytą 12-calową w historii? Choć zespół stracił na każdej sztuce przez zbyt drogi projekt okładki. To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz Halit i Disclosure, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Welcome to my house. It's my house.
1: To był My House od Floridy, X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną pracował jako sprzedawca telefonów? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Lorella Cuccarini. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Słuchaj, Leokadia sierot tutaj. No i wiesz, szykujemy się na wieczór, więc puść mi proszę to, no, Stars od i Simply Red, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie same

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

It's my life. No niby tak, ale sądząc po twoim życiorysie to raczej I'm good, blue. Nie przejmuj się, wszyscy jesteśmy tu tylko dla beki. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To był Snap, Crystal Rock, Pool i Stephanie Schulte w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Erasure poznali się przez ogłoszenie w gazecie muzycznej? To następne hity dla pokolenia X, więc sprawdzimy, czy nadal brzmią tak dobrze, jak je pamiętasz. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem postanowiło wyjść z imprezy bez kurtki w ulewny deszcz. Więc teraz puszcza mu Umbrella Rihanny i Jay-Z w radiu X-Vibe, żeby chociaż w głowie mieć jakiś parasol, bo zdrowie to jednak nie jest nieskończony kredyt.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: dużo znaczy, gdy muzyka z głośnika unosi nas do nieba.
1: Rozkosz się jeszcze raz, tylko raz.
2: Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Najpierw Youngblood, czyli wieczne udawanie młodości. A teraz Shine Up, bo od tego polerowania ego już mnie oczy bolą. Serio, idźcie już na emeryturę. Radio X.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Kurczę, Violetta z Płocka tutaj. Siedzę i przeglądam te zdjęcia z misji. Więc może puścicie That's All od iGenesis, bo w Radio X-Vibe przynajmniej nie udają, że wszystko jest super.

to było Always Where I Need To Be od The Cooks w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Luke Pritchard w młodości uczył się w szkole artystycznej razem z Katie Melua. To następne hity dla pokolenia X, a przed nami Cameo. Zostań w radiu X-Vibe.

Masz internet? Masz X-Vibe. Proste. 30 South.

0: Room spin. Room spin. Pat. Zuli. Wait. Oh, fuck.
1: Oh, my God. Why did I drink so much and smoke so much?
2: Marek z Radomia przypadkiem napisał do szefa, że zamiast raportu wyśle mu rakietę, po czym przez kwadrans tłumaczył się przed zarządem z planów podboju kosmosu. Więc żeby trochę rozluźnić atmosferę w Radiu X-Vibe, leci Adelante od Sasz, bo jak to powiedział szef, skoro już lecimy w kosmos, to trzeba to zrobić z fasonem. A tę dedykację od Marka dla szefa serwuję wam właśnie teraz.

tobą Ocean Drive w wykonaniu Kaluma i Stephanie Schult, czyli X-Vibe. Wiesz, że Kaluma to projekt, który powstał w domowym zaciszu, a nie w żadnym wielkim studiu. Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wracamy do klasyki, bo czeka Queen. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

najpierw wąchasz Roses, a chwilę później orientujesz się, że Cose della Vita to w zasadzie tylko cierniste krzaki z kolcami w twoim portfelu. Życie, co zrobisz? Radio X.

Najpierw Leave Before You Love Me, a potem I'm No Angel. Zdecydowałeś się, spakujesz walizki, mimo że i tak nie masz szans na niebo. Cóż, przynajmniej szczerość cię nie zabije. Radio X.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: minut.
1: To był Der Letzte Song od Kumera i Freda Rabe w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kumer tak naprawdę skończył z muzyką tuż po wydaniu tego albumu, żeby zająć się pisaniem książek? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Janet Jackson w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Barbara ze szczęścia z tej strony. Mój szef znowu odleciał i muszę to jakoś przetrwać. Więc puszczaj szybko Say A feat. Fabulous od Ino Trey Songs. Fabulous, bo w tym Radio X Vibe chociaż muzyka trzyma poziom.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

była Sweet But Psycho, a teraz leci Sounds Like a Melody. Czyli od diagnozy psychiatrycznej przechodzimy prosto do przesłuchania w windzie. Mam nadzieję, że twoje uszy nie potrzebują jeszcze terapeuty. Radio

Krzysztof z bloku na Ursynowie prosi o piosenkę dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba potrzebuje przypomnienia o podstawowych zasadach parkowania. Więc Rihanna ze swoim Shut Up and Drive idealnie wpasuje się w ten naukowy przekaz dla kierowcy, który po prostu niech przestanie gadać i wreszcie odjedzie z mojego miejsca. Bo w radiu X-Vibe gramy tylko dla tych, co wiedzą, jak parkować. Od Krzysztofa dla sąsiada. Rihanna, Shut Up and Drive.

0: tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

To był The Smiths i There is a Light That Never Goes Out w X-Vibe. Czy wiesz, że Morrissey jest tak wielkim przeciwnikiem jedzenia mięsa, że kiedyś przerwał koncert, bo poczuł zapach smażonego bekonu? Mamy następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na LaRue. Zostań z radiem X-Vibe.

To było I'm Not Alright od Loud Luxury i Bryce'a Vine'a w X-Vibe. Bryce Vine studiował w Berklee College of Music, co tłumaczy, dlaczego to w ogóle brzmi. Następne hity dla pokolenia X, czyli Energy 52 i 3&1. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Fine. Cool, fine, done, wicked.
1: Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Krzyśka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu przestała mu kraść prąd z przedłużacza na klatce. No wreszcie, sprawiedliwości stało się zadość. A ten kawałek to przecież hymn o walce z kradzieżą energii. Wbijamy się w to, leci 303 Don't Trust Me. Od Krzyśka dla sąsiadki, niech wam prąd w gniazdach w radiu X-Vibe płynie bez zakłóceń.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

skoro It's Like That, to lepiej nie pytaj dlaczego. A teraz Can't Hold Us, bo w sumie nikt nas nie trzyma. Chociaż szczerze mówiąc, wolałbym zostać w łóżku. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

Royals chcieli rządzić światem, ale you can win if you want. No, chyba że masz ochotę, bo inaczej to tylko kolejne marzenie o potędze w twoim nudnym mieszkaniu.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

to jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

była Fata Morgana i Nina Huba w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nina, zanim zaczęła karierę muzyczną, grała w popularnym niemieckim serialu dla dzieci? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą Nelly i City Spud. Zostań z radiem X-Vibe. Yeah, right.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wirtualnego kuriera, który codziennie próbuje mi wcisnąć nieistniejącą paczkę, bo skoro to już umysł ponad materią, to niech w końcu materializuje te moje przesyłki, a nie tylko zaśmieca skrzynkę. W radiu X-Vibe przy kawałku Mind Over Matter Reprise od Young the Giant dla upartego dostawcy od Marka.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

najpierw love, a teraz szukasz się w nocy? Typowe. Jeśli po takim miksie nie masz kaca egzystencjonalnego, to znaczy, że nie słuchasz wystarczająco uważnie. Radio X-Vibe.

Marek z bloku przy ulicy Lipowej przesyła wiadomość dla sąsiada z dołu, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, więc specjalnie dla niego leci Eminem i My Name Is, żeby w końcu przypomniał sobie, jak się nazywa i gdzie zostawił swój rozum. Co w radiu X-Vibe dedykuje Marek sąsiadowi, życząc mu przy okazji szybkiego powrotu na właściwy tor myślenia.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Calvin Harris i Ellie Goulding w Outside, czyli X-Vibe. Wiedziałeś, że Ellie przed karierą była mistrzynią w bieganiu przez płotki? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Trapper Shoop. Zostań z radiem X-Vibe.

Anita Lipniczka w Piękłej i Rycerzu udowodnia, że romantyzm bywa męczący niczym 2009 rok, kiedy to świat obiegła wiadomość, że naukowcy odkryli planetę podobną do Ziemi, na której prawdopodobnie nie ma absolutnie nic ciekawego do roboty. Podobnie bywa w miłosnych baladach, gdzie każdy szuka ratunku, a znajduje jedynie rozczarowanie. Zostawmy zatem te rycerskie klimaty, bo rzeczywistość bywa znacznie bardziej szorstka, zwłaszcza gdy dopadają cię własne demony. Skoro Anita wyśpiewała swoje, czas na dawkę chłodu, która wybudzi cię z tego sentymentalnego letargu szybciej niż zimny prysznic w środku stycznia. Teraz NF i utwór Let You Down w Radiu X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej byłej. Bo po tym, jak Freddy śpiewa, że miłość zabija, oboje w końcu zrozumieli, że to właśnie przez ich wspólną pasję do randkowania w toksycznym lesie pełnym żmij stracili całe oszczędności na antytoksynę. To totalny klasyk o trudach survivalu w parach, więc nie ma co się dziwić, że tak to się skończyło. A teraz w Radiu X-Vibe Freddy Mercury. Love Kills. Dla byłej dziewczyny od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Ten kawałek od LF System sprawia, że człowiek ma ochotę wyjść na parkiet albo przynajmniej przestać udawać, że pracuje. A skoro już mówimy o dziwnych potrzebach, to w 2002 roku świat oszalał na punkcie telewizyjnych talent show i nagle każdy poczuł, że musi zostać gwiazdą, mimo braku jakiegokolwiek słuchu. Skoro już jesteśmy przy ludziach, którzy uwierzyli w swój wizerunek, pora na niemiecki fenomen, który w X-Vibe brzmi jak czysty żart. Teraz Brosis i I Believe.
1: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand.

To było Crazy in Love od Beyoncé i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé nagrała swój pierwszy utwór w garażu, mając zaledwie 8 lat? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Timbaland i Katy Perry. Zostań w radiu.

gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

czarna kuniczka i te jej jabłone to dowód na to, że nawet w szarej rzeczywistości można było brzmieć jak z zupełnie innej planety. Choć przyznam, że wolę ten nostalgiczny klimat niż to, co działo się w 1986 roku, kiedy to po raz pierwszy odnotowano dziurę ozonową. Co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszej atmosfery, bo wszyscy czujemy to lekkie pieczenie w oczach, gdy próbujemy ogarnąć współczesne życie w Radiu X-Vibe. Skoro już wiemy, że świat wtedy płonął, a my wciąż tu siedzimy, czas na coś, co wybudzi cię z tego letargu i zmusi do refleksji nad tym, czy faktycznie nie śpisz. Więc teraz Katy Perry i Wide Awake w Radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że Alejandro to imię jej nowego, wyimaginowanego ogrodnika, który ma wreszcie skosić tę przerośniętą trawę. To naprawdę poruszające, jak ten utwór od lat pomagał ludziom w rozwiązywaniu sąsiedzkich sporów o zaniedbane działki. A teraz w radiu X-Vibe Lady Gaga Alejandro dla teściowej od Marka.

Taylor Swift wyśpiewała właśnie cały ten emocjonalny bagaż. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że po takim maratonie rozliczeń z przeszłością przydałby Ci się solidny oddech. Skoro już jesteśmy przy rozdrapywaniu ran, przypomnij sobie rok 1989, kiedy to świat zachwycał się pierwszym modelem konsoli Game Boy, która wyglądała jak cegła, ważyła tonę i miała ekran w kolorze zgniłej zieleni. Skoro już mowa o melancholii i patrzeniu w stary album ze zdjęciami w X-Vibe, czas na The Cure i Pictures of You.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To było Take Me to Church Hoziera w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość, zanim stał się sławny, nagrywał swoje demo w poddaszu u rodziców? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Goldfinger w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra. 4, 3, 2, 1.

Z-Stars i to ich na dwa. Czyli dowód na to, że nawet w 2004 roku dało się nagrać coś, co nie brzmi jak błąd systemu. Skoro już wspominamy zamierzchłe czasy, to w roku 1987 pewien szwedzki inżynier opatentował format MP3, wskazując nas na dekady walki z jakością dźwięku w imię wygody. Trochę jak próba upchnięcia całego życia w jednym plecaku, co zawsze kończy się stratą czegoś ważnego. Pozostawmy te cyfrowe kompromisy za sobą i pozwólmy I emocje weszły na poziom, którego żadna kompresja nie jest w stanie stłumić. W Radiu X Vibe. Teraz Sia i Chandalier w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo w końcu po miesiącach szukania w szafach, piwnicy i starych albumach

brakujące zdjęcia, na których widać, jak podkradała mu z lodówki jego ulubioną szynkę. Ten utwór to w zasadzie hymn dla każdego, kto wreszcie ma twardy dowód w ręku, więc niech to będzie dla niej przestroga. A teraz w Radiu X-Vibe Leith Aldin, Bilder von Dir, dla teściowej od Marka.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Próbował cię przekonać, żebyś się nie poddawał, co brzmi nieco zabawnie, gdy przypomnisz sobie rok 2007, kiedy to świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach, choć nikt nie potrafił wyjaśnić fenomenu tego pikselowego szaleństwa. Skoro już jesteśmy przy dziwnych obsesjach, to czas na muzyczny odlot, przy którym nawet wspomniana gra wydaje się całkiem logiczna. Thus The Chemical Brothers i The Salmon Dance w X-Vibe.
1: Hello boys and girls, my name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon.
2: What to do?
1: Today, we're gonna teach you some fun facts.

To był Work Rihanny i Drake'a w X-VIP. A wiedziałeś, że Rihanna tak bardzo kocha tatuaże, że ma ich ponad 20? Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Mariah Carey. Zostań z radiem X-VIP.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Beata Kozidrak i jej żał ze minionymi nocami to ten rodzaj nostalgii, który smakuje jak zimna kawa wypita w środku nocy. A skoro o dziwnych wspomnieniach mowa, warto pamiętać, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzątek, które trzeba było karmić, żeby nie zdechły. Co w sumie idealnie oddaje wysiłek wkładany w podtrzymywanie niektórych znajomości z tamtych lat. Więc zostawmy te cyfrowe pomyłki przeszłości i zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, wejdźmy w zupełnie inny klimat, bo życie jest za krótkie na wieczne rozpamiętywanie. A teraz MO i Final Song w Radiu X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Siedlec, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, bo w końcu po 2 latach walki udało jej się wyhodować w ogrodzie równe, przystojne ogórki, które wyglądają jak modelki z wybiegu. To totalny klasyk o rolniczym triumfie, który udowadnia, że przy odpowiednim nawozie każda grządka może wyglądać jak z okładki żurnala. A teraz w radiu X-Vibe. Sean Kingston, Beautiful Girls. Dla sąsiadki od Marka. J-O!

0: Ten wokal Teddy Swimsa brzmi, jakby gość właśnie przegrał zakład z losem i postanowił wyrzucić to z siebie w jednym podejściu, co w zasadzie jest całkiem uczciwe, zwłaszcza że w roku 1986 świat zachwycał się pierwszymi odtwarzaczami płyt kompaktowych, które kosztowały tyle, co używany samochód, a dziś służą za podstawki pod kawę. Skoro już jesteśmy przy marzeniach, które często kończą się lekkim zderzeniem z rzeczywistością, to czas na klasyk w Pix Vibe, czyli Depeche Mode i Trim On.
1: Can you feel

Wi-Fi Da Young zespół The Ben Perry w X-Wife. Wiesz, że Kimberly Perry napisała ten tekst w zaledwie 20 minut? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Fisher Z. Zostań z radiem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Tak jest, moi drodzy. Wybiła równo godzina, wtorkowy wieczór, 22 dokładnie. Czas rozpocząć audycję Old and Gold, czyli stare i złote przeboje. Dokładnie wszystkie te, które znalazły się na liście Billboard. Najlepsze piosenki z roku Hot 100, w skrócie. Moi drodzy, dzisiaj rzucam dla was piosenki z roku 1983, dokładnie trzecia półeczka tychże hitów. Oczywiście zanim wszystko się tutaj rozpocznie, zanim rozpocznie się sama audycja, a także przedstawię wam pierwszą ciekawostkę i oczywiście jak najbardziej pierwszą piosenkę, pragnę zaprosić was do zapoznania się, do sprawdzenia bliższego naszej strony internetowej xvibe.pl. Jeżeli słuchacie, to oczywiście, no nie inaczej, moi drodzy, jak no po prostu, jeżeli słuchacie już audycji, czy naszego radia, to już jesteście najprawdopodobniej na tej stronie albo już macie pobraną naszą aplikację. A do tego też was zachęcam, nie trzeba będzie wtedy obciążać, że tak powiem, przeglądarki na laptopie czy komputerze, ale szybciutko za pomocą jednego dotknięcia możecie się połączyć z radiem X-Vibe. Moi drodzy, w pierwszej kolejności i najważniejsza, tak na dobrą sprawę, jest ramóweczka. To jest taka zakładka, gdzie poznacie wszystkie nasze prezentowane, przygotowywane autorskie audycje. I tak oto w poniedziałek Adrian Falatyn, Play of Beats, ma dla was przyjemność zaprezentować. Wtorek od godziny 22 do północy Old and Gold wybrzmiewa niezmiennie, nieustannie. Następnie w czwartek rockowa propagacja w wykonaniu Marcina od godziny 21 do 22.30. W piątek ponownie Marcin zaprezentuje dla was audycję Funky House, czyli tutaj jego drugie oblicze. Świetna klubowa muzyka, idealnie wprowadza w weekend od godziny 22 do 23. Następnie w sobotę cudowny, wspaniały, bardzo przyjemny kobiecy głos Kasia i jej myśli nieuczesane w sobotę od godziny 22 do 23. I wisienka na torcie to Aleksandra Drogokupiec i jej audycja autorska Dźwięki z taśmy w niedzielę od godziny 18 do 20. A każda z tychże audycji, każde z prowadzących ma naprawdę coś ciekawego do zaprezentowania, jeżeli mowa oczywiście o muzyce, ale na samym X-Vibe świat się oczywiście też nie kończy, bowiem w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 mój radiowy przyjaciel Dominik Czucz-Niebrzegowski prowadzi swoją audycję pod tytułem Siła Wyrazu. Jest to, ma to miejsce w naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni radiowej, internetowej również x-stacja.pl i w każdą niedzielę, tak jak wspominałem, Dominik prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu. Słówko, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, to cisza. Dokładnie. Wszelkie informacje, w jaki sposób możecie wysyłać swoje słowo, nie słowo, a swoje propozycje muzyczne, przepraszam was bardzo, znajdują się zarówno na stronie internetowej x-stacja.pl, jak również i na mediach społecznościowych tutaj tejże stacji. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, bo tutaj dochodzą do mnie kolejne głosy, kolejne dźwięki przychodzonych wiadomości na komunikatorach, że już jesteście. Tak więc w ten oto sposób możemy zaczynać. Pierwsza propozycja muzyczna w audycji Old and Gold z roku 1983, dokładnie z trzeciej półeczki. Up Where We Belong, czyli piosenka, którą Joe Cocker i Jennifer Warrens nagrali do filmu Oficer i Gentleman z roku 1982. Warrens została poproszona o zaśpiewanie utworu z filmu ze względu na jej wcześniejsze sukcesy w przygotowaniu piosenek do kinematografii. Artystka wpadła na pomysł, aby utwór zaśpiewać w duecie właśnie z Joe Cockerem. Jennings wybrała różne fragmenty ścieżki dźwiękowej. Jennifer wybrała różne fragmenty ścieżki dźwiękowej, tworząc strukturę utworu i dodała tekst o zmaganiach życiowych i miłosnych oraz przeszkodach, którym ludzie próbują stawić czoła. Utwór został wydany w lipcu tego samego roku, zbiegając się z premierą filmu. Utwór osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i znalazł się na szczycie list przebojów w kilku innych krajach. Sprzedał się również w ponad milionie egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych i został uznany przez Recording Industry Association of America za jedną z piosenek stulecia. Coker i Warrens zostali nagrodzeni nagrodą Grammy w kategorii najlepszy popowy występ duetu lub zespołu wokalnego. Moi drodzy, w takim układzie dość mojego gadania. Czas posłuchać Up Where We Belong w wykonaniu Joe Cockera i Jennifer Warrens.

Zaczęliśmy spokojnie, bardzo przyjemnie, mam nadzieję. I czas teraz na zmianę klimatu o 180 stopni. Mr. Roboto, czyli piosenka amerykańskiego zespołu rockowego Styx, wydana jako główny singiel z ich 11 albumu studyjnego Kilroy Was Here. Autorem utworu jest Dennis DeYoung, członek zespołu. 12 lutego 1983 roku znalazła się na liście Billboard Hot 100 w USA oraz na liście Cashbox Top 100 w Stanach Zjednoczonych. 30 kwietnia piosenka osiągnęła szczyt na trzecim miejscu listy Billboard, ale lepiej poradziła sobie na liście Cashbox, gdzie dotarła do pierwszego miejsca. Utwór opowiada część historii Roberta Orina z opery rockowej Kilroy Was Here. Utwór wykonuje Kilroy, rock'n'rollowy artysta, który został osadzony w futurystycznym więzieniu dla rock'n'rollowych outsiderów przez antyrock'n'rollową grupę Majority of Musical Morality. Roboto to model robota wykonującego w więzieniu prace fizyczne. Kilroy ucieka z więzienia, obezwładniając strażnika Roboto i chowając się w jego opróżnionej metalowej skorupie. Powiem wam, że w sumie to chyba nawet jestem ciekawy, co tutaj powstało, jeżeli chodzi o ten spektakl. Spektakl opery rockowej. A Kilroy Was Here, może gdzieś będzie akurat do obejrzenia. A żeby tak, powiedzmy, bardziej was zachęcić, może tak samo, no to zapraszam was do posłuchania piosenki Mr. Roboto. Styx.

fakt faktem, trzeba przyznać, bardzo kreatywne podejście do piosenki. Aczkolwiek w zeszłym tygodniu, w roku 1982, Buckner and Garcia przygotowali piosenkę Pac-Man Fever. No, powiem wam, że skradła ona moje serce i chętnie do niej wracam. Naprawdę. Jakoś tak się poukładało, że miała również w sobie to coś. Coś, co przykuwało uwagę i coś takiego, co no, sprawiało, że łezka wokół się kręciła na wspomnienie właśnie o tej kultowej grze Pac-Man. Ale moi drodzy, jesteśmy w roku 1983. Jakby to, co po niektórzy powiedzieli, Lionel ryczy przed nami. Piosenka You Are, wydana jako singiel w 83 roku przez amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów, a wcześniej wspomnianego Lionela Richiego. Została napisana przez niego i jego ówczesną żonę, Brenda Harvey Richie. Znajduje się na jego debiutanckim solowym albumie o tym samym tytule, który ukazał się w roku 1982. Wydany jako kolejny singiel po przeboju numer 1 Truly, You Are dotarł do pierwszej piątki na trzech głównych listach przebojów magazynu Billboard. Na liście Hot 100 tego magazynu piosenka spędziła 2 tygodnie na 4. miejscu na początku 83 roku. Zajęła 2. miejsce na liście R&B za Billie Jean Michaela Jacksona i przez 6 tygodni zajmowała 1. miejsce na liście przebojów Adult Contemporary. You Are to Adult Contemporary. You Are to romantyczna piosenka, choć ma bardziej optymistyczną aranżację niż wiele wolniejszych ballad.

Ricciego. Dobrze, moi drodzy, no to w takim układzie lew, można powiedzieć, pewnego gatunku, Lionel Richie, You Are. Posłuchajmy razem.

Lionel jednak nie ryczy, a Richie na bogato. Moi drodzy, dobrze. Dobrze, dobrze. Kolejna piosenka już jest gotowa, aby się zaprezentować. Der Kommissar to piosenka nagrana przez austriackiego artystę Falco w 1981 roku. Utwór został napisany przez Roberta Pongera i Falco. Dotarł na szczyt listy przebojów w wielu krajach europejskich, a także dobrze radził sobie na listach przebojów w Ameryce Północnej. Muzykę do Der Kommissar napisał producent Robert Ponger i przeznaczył ją dla Reinholda Bilgeriego. Po tym jak Bilgeri odrzucił ją, uznając, że utwór jest zbyt łagodny, Falco przerobił ją na swój album Eins Halft z 1982 roku, dodając swój tekst do częściowo zmiksowanej ścieżki instrumentalnej. W połowie 1982 roku brytyjski zespół rockowy After the Fire nagrał angielską wersję, również zatytułowaną Der Kommissar, i wydał ją jako singiel, ale płyta nie odniosła sukcesu. Po trasie koncertowej otwierającej koncert Van Halen, After the Fire pracował nad materiałem na nowy album. Gdy w grudniu 1982 roku zespół ogłosił na scenie podczas koncertu, że się rozpada. Zarówno wersja After the Fire, jak i Falco pięły się wówczas po kanadyjskich listach przebojów, ale żadna z nich nie podbiła amerykańskich list. Wersja After the Fire w końcu trafiła na listę przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych dokładnie 22 lutego 1983 roku i zaczęła piąć się w górę. Ciekawe, kogo musieli przekupić, nie wiem, zachęcić, cokolwiek wykonać, żeby piosenka odnosiła coraz to większy sukces. Czy się obroniła, czy w sumie artyści, czy się obronili swoim własnym talentem? Przekonamy się właśnie teraz. Zespół After the Fire. Piosenka Der Kommissar.

Moi drodzy, powiem wam, że ja jestem zauroczony tą piosenką. W pierwszej połowie, kiedy można było usłyszeć refren, doskonale wybrzmiewała gitara akustyczna. W dalszej części połączenie syntezatorów razem z tradycyjnymi instrumentami. No, dla mnie majstersztyk. Naprawdę świetny kawałek, w moim prywatnym odczuciu. Jeżeli się zgadzacie z moją opinią, zawsze możecie zostawić swój komentarz w kąciku Marucenia na naszej głównej stronie xvibe.pl. Jeżeli się nie zgadzacie, zapraszam was również do dyskusji. Możemy się powymieniać argumentami na przykład. Niech i tak będzie. Dobrze, a żeby nam się łatwiej dyskutowało, najlepiej robi się to przy akompaniamencie muzyki. A teraz zaprezentuję dla was Putin on the Ritz, czyli piosenka napisana przez Irvina Berlinga. Skomponował ją w maju, nie uwierzycie kiedy, 1927 roku, a po raz pierwszy opublikował ją 2 grudnia 1929 roku. Została zaprezentowana przez Harry'ego Richmana i chór w filmie muzycznym Putin on the Ritz z roku 1930. Piosenka zyskała na popularności w 1974 roku, kiedy wykonali ją Gene Wilder i Pete Boyle w filmie Młody Frankenstein. W roku 1982 piosenkarz Taco, nie Taco Hemingway, spokojnie, wydał synth-popowy cover utworu Putin on the Ritz jako singiel ze swojego albumu After Eight, wydanego w Europie przez Polydor.

Warner i przez RCA w USA. Singiel stał się światowym hitem, osiągając pierwsze miejsce na liście przebojów Cashbox, a także czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100, dzięki czemu 95-letni wówczas Irving Berlin został najstarszym żyjącym autorem piosenek, którego kompozycja znalazła się w pierwszej dziesiątce. Utwór uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America za sprzedaż ponad miliona egzemplarzy. Był to jedyny hit taco w Stanach Zjednoczonych. Moi drodzy, no powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, cóż takiego możemy usłyszeć z roku 82, jak bardzo było to zmienione od oryginalnej wersji, która no, w przyszłym roku będzie miała 100 lat. Posłuchajmy w takim układzie. Taco, Putting on the Ritz.

trzeba być bardzo ostrożnym z wymową, bo można tutaj powiedzieć coś, czego się powiedzieć nie powinno. Putting on the Ritz. Tak więc, moi drodzy, uważajcie. A już teraz przed wami Sexual Healing, czyli utwór nagrany przez amerykańskiego piosenkarza Marvina Gaya z jego 7. i ostatniego albumu studyjnego Midnight Love, wydanego w 1982 roku. Był to jego pierwszy singiel od czasu odejścia z wytwórni Motown na początku roku, po wydaniu albumu In Our Lifetime, rok wcześniej. Utwór osiągnął 3. miejsce na liście Billboard Hot 100. Zimą 1981 roku Marvin Gaye przeniósł się do Ostendy w Belgii po zakończeniu europejskiej trasy koncertowej z powodu problemów z Urzędem Skarbowym, tak zwanym IRS, z rozpadu drugiego małżeństwa. Zmagając się z depresją i uzależnieniem od kokainy, Gaye zgodził się na przeprowadzkę do Ostendy za radą Frediego Caussarta. Podczas pobytu w Ostendzie Gaye zaczął ograniczać się zażywanie nielegalnych środków odurzających i dochodził do siebie pod depresji, spędzając czas na ostendzkich plażach. Po wydaniu albumu In Our Lifetime, którego nie uważał za ukończony, Gaye zaczął również zrywać kontakty ze swoją długoletnią wytwórnią płytową Motown. Powiedział, że nigdy więcej nie będzie nagrywał z Motown i oskarżył ją o zdradę jego kreatywności. Wciąż pracując dla Motown, Gaye otrzymał oferty od wytwórni takich jak IRS Records, Arista Records i Elektra Records. Później, po tym jak zaoferowali mu kontrakt, starał się o podpisanie umowy z CBS Records. CBS zgodziło się podpisać z nim kontrakt i pomóc mu w spłacie długów, a negocjacje trwały rok. W międzyczasie Gaye potrzebował pieniędzy na wydatki, więc Concert załatwił mu miesięczną trasę koncertową po Anglii, trwającą od 13 czerwca do 1 lipca 1981 roku. Trasa nosiła nazwę A Heavy Love Affair Tour 1981 od utworu Heavy Love Affair z płyty In Our Lifetime. Moi drodzy, czasami różne są metody, aby poradzić sobie z różnego rodzaju, nie wiem, górkami, pagórkami, wzniesieniami, trudnościami w naszym życiu. Cieszę się przeogromnie, że Marvin Gaye poradził sobie ze swoimi w taki, a nie inny sposób i wyszedł na prostą. A teraz Sexual Healing. Leczymy się na różne sposoby. Marvin Gaye, posłuchajmy.

Tak, leczymy się na różne sposoby. Czasami nawet i takie wspomniane w piosence. A już teraz Keep Feeling Fascination, czyli utwór angielskiego zespołu synth-popowego Human League. W utworze zaśpiewało czworo członków zespołu, w tym główny wokalista Philip O.K., wokalista i wokalistki Susan Ann, Sally i Joanne Catherall, a także rzadka rola wokalna klawiszowca i gitarzystki Joe Cullis. Po premierze utworu zajął drugie miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i znalazł się w pierwszej dziesiątce w Australii, Irlandii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Singiel został oznaczony jako Red w krótkotrwałym, narzuconym przez Human League systemie etykietowania. Blue dla piosenek pop i Red dla utworów tanecznych. No cóż, w takim układzie zapraszam Was bardzo serdecznie na parkiet The Human League. Keep feeling fascination.

Jako kolejny singiel po ich globalnym hicie Do You Really Want to Hurt Me, Time Clock of the Heart osiągnął drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA. Time był również wielkim hitem w rodzimej Wielkiej Brytanii, osiągając trzecie miejsce na UK Singles Chart i sprzedając się w ponad 500 tysiącach egzemplarzy. W Europie i innych regionach utwór nie znalazł się na albumie, lecz został wydany jako samodzielny singiel w listopadzie 1982 roku. Moi drodzy, poszerzmy troszeczkę nasze horyzonty i poznajmy kilka innych piosenek z zespołu Culture Club, w tym przypadku Time, Clock of the Heart.

Moi drodzy, w trakcie trwania audycji rozmawiałem z moim właśnie tutaj przyjacielem radiowym Dominikiem. Przepraszam was najmocniej, niechcący wcisnąłem jedną rzecz, która mnie po prostu rozłączyła ze studia. No cóż, tak się czasami dzieje. Moi drodzy, w takim układzie, tak jak wspominałem, rozmawiałem z moim przyjacielem radiowym, z Dominikiem podczas trwania jednej z wcześniejszych piosenek i doszliśmy do wniosku, znaczy ja doszedłem do wniosku, że jedną z najcenniejszych walut tego świata jest właśnie czas. Zaraz po czasie jest sen. Dobrze, moi drodzy, no przepraszam was najmocniej, że was wystraszyłem właśnie tym, że zerwaniem chwilowym. No cóż, po czasie przychodzi czas na kolejną piosenkę. The Safety Dance, czyli piosenka kanadyjskiego zespołu New Wave i synth-popowego Men Without Hats, wydana w Kanadzie w 1982 roku jako drugi singiel z albumu Rhythm of Youth. Utwór został napisany przez wokalistę Irwina Dorszuka po tym jak został wyrzucony z klubu za taniec pogo. Utwór trafił na listę 50 najpopularniejszych utworów w Kanadzie 19 lutego 1983 roku, osiągając 11 miejsce dokładnie 14 maja. W międzyczasie The Safety Dance został wydany w Stanach Zjednoczonych 16 marca, ale na amerykańskiej liście przebojów pojawił się dopiero 25 czerwca. Stał się większym hitem niż w Kanadzie, spędzając 4 tygodnie na 3 miejscu listy Billboard Hot 100 we wrześniu i w październiku 1983 roku. Osiągnął również pierwsze miejsce w tygodniu od 1 października 1983 roku na liście Cashbox, a także pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Chart. The Safety Dance odniósł podobny sukces w innych częściach świata, trafiając na brytyjską listę przebojów w sierpniu i osiągając szczyt na 6 miejscu na początku listopada. Powiem wam, że dużo tych dat, dużo miesięcy, dużo roków, znaczy dużo lat było podanych, a już teraz przyszedł ten moment. Men Without Hats, The Safety Dance. Posłuchajmy razem.

też macie takie, a to ta piosenka. No moi drodzy, też mam tak czasami, kiedy prezentuję dla was wybrane piosenki i wtedy, kiedy usłyszę pierwsze nuty, no tak, to jest właśnie ten numer, to jest właśnie ta piosenka, to jest ten hit. Moi drodzy, cieszę się przeogromnie, bo teraz będzie głos kobiecy. A jaha, piosenka Mickey, ale również zatytułowany jako Hey Mickey, czyli piosenka pierwotnie nagrana przez angielski zespół rockowy Racy pod tytułem Kitty na ich debiutancki album studyjny Smash and Grab z 1979 roku. Amerykańska piosenkarka Toni Basil nagrała ją na swoim debiutanckim albumie studyjnym Word of Mouth z 1981 roku. Utwór został wydany jako główny singiel zespołu na płycie Word of Mouth 3 stycznia 1982 roku przez wytwórnię Chrysalis Records. Przez wiele lat krążyły plotki, że imię zmieniono na Mickey, spekulując, że Basil zakochała się w perkusiście i wokaliście The Monkees, Mickeym Dolenzu, po tym jak poznała go na planie ich filmu Head, w którym była choreografką. Basil zaprzeczyła jednak tym doniesieniom, twierdząc, że tak naprawdę w ogóle go nie znała. No moi drodzy, jaka jest prawda, to wiedzą tylko Toni Basil i właśnie Mickey Donzel. Dolenz, przepraszam was bardzo, przestawiłem literki w wymowie. No ale cóż, w takim układzie posłuchajmy Mickiego albo Hey Mickey w wykonaniu wokalistki Toni.

Tak, i Miki skradł serce naszej wokalistki. Ale teraz słuchajcie, jak ja się cieszę, że ta piosenka wybrzmi właśnie w tej chwili. Ten artysta, ta piosenka i ta pora to jest idealne połączenie. You Can't Hurry Love, czyli piosenka pierwotnie nagrana przez zespół Supremes dla wytwórni Motown. Została wydana dokładnie 25 lipca 1966 roku jako drugi singiel z ich albumu studyjnego The Supreme A Go Go. Wersja utworu w wykonaniu Phila Collinsa została wydana w październiku 1982 roku jako singiel z jego drugiego solowego albumu Hello, I Must Be Goin'. Wersja Collinsa stała się jego pierwszym numerem jeden na brytyjskiej liście przebojów przez dwa tygodnie w styczniu 1983 roku, osiągając o dwie pozycje wyżej niż oryginał w kraju, a w Stanach Zjednoczonych osiągnęła 10 miejsce. Singiel uzyskał status złotej płyty w Wielkiej Brytanii. W styczniu 83 roku minionego stulecia piosenka spędziła tydzień na pierwszym miejscu w Irlandii. Orkiestrowe partie smyczkowe w tym utworze zostały nagrane w Studio One w CBS Recording Studio w Londynie, W1, przez inżyniera dźwięku Mike'a Rossa Trevora. Collins powiedział: pomysł na nagranie Can't Hurry

by perkusja brzmiała tak surowo jak w oryginale. I o to im chodziło. O remake, a nie interpretację. Moi drodzy, mam nadzieję, że po tym wprowadzeniu zwrócicie uwagę na tę surową perkusję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A teraz specjalnie dla was. Jeden i jedyny. Phil Collins. You can't hurry love.

idealnym dopełnieniem w tej piosence perkusji jest właśnie linia basowa. Świetnie ze sobą grają. A teraz, moi drodzy, ja mam ciarki przed samym zapowiedzeniem tej piosenki. Separate Ways, Worlds Apart, czyli utwór wykonywany przez zespół Journey, nagrany na album Frontiers i wydany jako singiel w styczniu 1983 roku. Przez 6 kolejnych tygodni utrzymywał się na 8. miejscu listy Billboard Hot 100 i przez 4 tygodnie zajmował pierwsze miejsce na liście Top Tracks. Utwór jest również dobrze znany z wykorzystania w filmach Tak, Jestem na Tak, Tron, Dziedzictwo oraz w 4. sezonie serialu Stranger Things. Utwór został napisany i skomponowany w 1982 roku podczas trasy koncertowej Escape. Nie wiadomo dokładnie, kiedy został po raz pierwszy wykonany na żywo. Niektóre źródła podają, że pierwsze wykonanie utworu na żywo miało miejsce w 1982 roku na koncercie Day on the Green, gdzie wokalista Steve Perry powiedział publiczności, że napisali tę piosenkę jakieś 2 tygodnie przed koncertem. Istnieją jednak nagrania z występów co najmniej miesiąc wcześniej w chicagowskim Rosemont Horizon, gdzie Perry również twierdzi, że utwór miał wtedy 2 tygodnie. No jak tu wierzyć takiemu artyście? Chyba, że, no nie wiem, zgubił gdzieś poczucie czasu i dla niego cały czas to były tylko 2 tygodnie, pomimo tego, że miesiąc już upłynął?

Nie dawajmy się już tego, raczej nie sądzę, ale z wielką radością i z wielką przyjemnością oddaję głos zespołowi Journey i piosenka Separate Ways, Worlds Apart.

powiem wam, że przez cały czas trwania piosenki miałem gęsią skórkę, a w niektórych momentach błyska się wokół zakręciła. No jest przepiękna piosenka. Pomimo tego, że rockowa, to jest naprawdę przepiękna. No i oczywiście, jeżeli chodzi o film Tron Dziedzictwo, a Tron Legacy, no doskonale pamiętam scenę, w której piosenka się pojawiła, kiedy młody Sam Flynn odwiedził stary salon z grami swojego taty, Kevina Flynna, i włączył wszystkie bezpieczniki i właśnie ta piosenka zaczęła wybrzmiewać. Cudowna scena. Genialny film, wspaniała scena i naprawdę świetna muzyka w filmie. Tam wszystko się zgadza. Tak pozwolę sobie jeszcze, bo niedawno, chyba w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, albo teraz na początku 2026, pojawiła się kolejna odsłona filmu Tron. A tym razem nosi on tytuł, czy podtytuł Ares. Ale no niestety to już nie jest to samo, co Dziedzictwo, czy chociażby i nawet oryginalny Tron. A z roku 1980... Ojejku, kurczę, nie pamiętam. 82 właśnie, czy... Wiem, że jakoś tak połowa chyba lat 80., kiedy właśnie pierwszy Tron powstał, również z Jeffem Bridgesem. No, słuchajcie, odbiegłem od tematu muzyki, a ta jest w audycji Old and Gold najważniejsza. Już teraz One on One, czyli piosenka amerykańskiego duetu muzycznego Daryl Hall i John Oates. Napisana przez Daryla Halla, została wydana w styczniu 1983 roku jako drugi singiel z ich 11 albumu studyjnego H2O. Utwór charakteryzuje się oszczędną, opartą na syntezatorach aranżacją, która odzwierciedla popowo-soulowe brzmienie duetu z początku lat 80. Tekst utworu wykorzystuje metafory sportowe, zwłaszcza koszykarskie, aby opisać uwodzenie i intymność. Daryl Hall śpiewa główny wokal, a John Oates wspiera chórki. One on One osiągnął 7 miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i 5 miejsce na liście US Cashbox Top 100, stając się jednym z 3 singli H2O w pierwszej dziesiątce. Obok Man Eater i Family Man. A już teraz? No, nie będę przedłużać tej chwili. Daryl Hall and John Oates. One on One.

Mam nadzieję, że to przyjemne plumkanie o tak dojrzałej godzinie, to jest, myślę, ładne określenie, no nie spowodowało, że staliście się bardziej senni. Moi drodzy, teraz przygotujcie się, bo przez chwileczkę będziecie zmuszeni posłuchać głosu mego. No ale trudno, no tak przygotowałem, to tak teraz będziecie mieć. Mam nadzieję, że wytrzymacie to jakoś. We've Got Tonight do utworu napisanego przez Boba Singera z filmu Stranger in Town z 1978 roku. Singiel został udostępniony na liście przebojów Singera i powstał na podstawie jego wcześniejszych piosenek. Kolejne wersje są dostępne na listach przebojów w 1983 roku w duecie z Sheena Easton dla Kennego Rogersa. Utwór rozwinął się z wcześniejszej kompozycji Singera zatytułowany This Old House, która zawierała te same akordy co We've Got Tonight. Choć wcześniejsza piosenka miała nieco inną melodię, Singer przerobił This Old House na We've Got Tonight dzień po obejrzeniu filmu Żądło z 1973 roku, w którym pojawia się rozmowa między postacią graną przez Roberta Redforda a kobietą, w której się zakochuje, a tę grała Dimitra Arliss. Utwór We've Got Tonight został nagrany dopiero w 1976 roku na potrzeby albumu Singera Night Moves i został odłożony na później, ponieważ Singer uważał, że nie pasuje tematycznie do tego albumu. W 1983 roku amerykański gwiazdor country popu Kenny Rogers nagrał tę piosenkę w duecie ze szkocką gwiazdą popu Sheena Easton i uczynił ją tytułowym utworem swojego albumu We've Got Tonight. Zarówno Rogers, jak i Easton byli w składzie wytwórni EMI, America Liberty Records, a ich współpraca przy We've Got Tonight była wynikiem stanowczej sugestii prezesa wytwórni Larego Mazy, który miał nadzieję przywrócić Easton pozycję liderki na listach przebojów. Maza był również prezesem Capitol Records, wytwórni, która wydała oryginalną płytę Boba Singera. Rogers stwierdził, że podoba mu się pomysł nagrania z Sheeną. Pomyślał, że kontrast stylów będzie świetnym połączeniem, ponieważ on śpiewa gardłowo, a Sheena ma wyćwiczony i czysty głos. I właśnie to połączenie naprawdę dobrze się sprawdzi. Sam Rogers zadzwonił do Easton 23 grudnia 1982 roku, aby przedstawić jej pomysł. Następnie spotkali się w Wigilię, aby przećwiczyć piosenkę przy fortepianie, a 6 dni później weszli do studia, a gotowy utwór trafił do radia już 9 dni później. To się nazywa szybkie tempo pracy. Czy się przełoży na jakość? Przekonamy się właśnie teraz. Kenny Rogers i Sheena Easton. We've Got Tonight.

0: Tak, zdecydowanie. Tempo pracy przełożyło się również i na jakość. Fantastycznie brzmieli razem. To fakt. Dobrze, moi drodzy, kolejny artysta już jest gotowy, aby być zaprezentowanym. Piosenka? 1999. Amerykańskiego muzyka Prince'a. I tytułowy utwór z jego albumu z 1982 roku, zatytułowany tak samo jak piosenka, 1999. Pierwotnie osiągnęła 44. miejsce na liście Billboard Hot 100, a reedycja z połowy 1983 roku osiągnęła później 12. miejsce w USA, a reedycja ze stycznia 1985 roku z podwójnym A-sidem i utworem Little Red Corvette osiągnęła później 2. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Po śmierci Prince'a piosenka ponownie znalazła się na liście Billboard Hot 100 na 41. miejscu, a później awansowała na 27. miejsce. Był to 4. raz, kiedy piosenka pojawiła się na liście Hot 100 i 3. dekada, w której ponownie znalazła się na liście. Do 30 kwietnia 2016 roku sprzedano 727 363 egzemplarze w samych Stanach Zjednoczonych. W wywiadzie z grudnia 1999 roku Prince powiedział, że inspiracją do utworu był program telewizyjny z 1982 roku o właśnie roku 1999 i spekulacje na temat tego, co może się w nim wydarzyć. Prince uznał za ironiczne, że ludzie, którzy oglądali z nim program, których uważał za generalnie optymistycznych, obawiali się tamtych dni. No, powiem wam, my mamy rok 1999 za nami, ba, nawet 2000 przetrwaliśmy pluskwę milenijną i wiele, wiele innych rzeczy, o których nie warto mówić, albo po prostu szkoda na nie czasu. A teraz Prince. 1999.
1: Don't worry, I won't hurt you.

A wy jak imprezowaliście w roku 1999? Jestem bardzo ciekawy. Czy były to jakieś bardziej domoweczki, czy już może jakieś klubowe wyjścia, a może zwykłe spotkania, albo, nie wiem, może jakiś pub, bar? Bo to też jest taki mniej więcej czas, kiedy te miejsca spotkań i schadzek były na topie. 1999, realnie 27 lat temu. No miałem wtedy lat zaledwie 15. Tak, ta cisza jest bardzo wymowna. Moi drodzy, kolejny artysta, kolejna piosenka już jest gotowa, do, aby być zaprezentowaną, ale oczywiście w pierwszej kolejności kilka słów o piosence, którą usłyszymy. Stray Cat Strut to trzeci singiel amerykańskiego zespołu Rockabilly Stray Cats, wydany 17 kwietnia 1981 roku przez Arista Records w Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnął 11 miejsce na liście przebojów. Utwór pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu z 1981 roku Stray Cats. W tym samym roku jako singiel osiągnął 78 miejsce na liście przebojów US Disco Top 80. W Stanach Zjednoczonych utwór został wydany jako singiel przez EMI America pod koniec 1982 roku i znalazł się na albumie Built for Speed, wydanym w tym samym miesiącu. Podczas premiery Stray Cat Strut nie znalazł się na liście Billboard Hot 100, osiągając 109 miejsce na liście Bubbling Under Hot 100 Singles w sierpniu 1982 roku, kiedy kolejny singiel zespołu, Rock This Town, znalazł się w pierwszej dziesiątce, wytwórnia płytowa zdecydowała się na reedycję Stray Cat Strut. Tym razem z dużo większym sukcesem. Debiutując na 43. miejscu, był to najwyższy debiut na liście Hot 100 z 25 grudnia 1982 roku, a ostatecznie osiągnął trzecie miejsce w marcu 1983 roku minionego stulecia. No, powiem wam, że po kilku podejściach sukces udało się osiągnąć. Stray Cats, Stray Cat Strut. Teraz dla was.

No proszę, i kocia piosenka również okazała się być zaskoczeniem dla niektórych z was. Cieszę się ogromnie, że Old and Gold wychodzi poza wszelkiego rodzaju kanony, nie wiem, normalności, standardów, nie wiem nawet jak za bardzo to nazwać, ale cieszę się, że wychodzi poza takie właśnie ramy normalności, o, tak to nazwijmy, po prostu krótko zwięźli na temat. Moi drodzy, trafiłem tak całkiem przypadkiem na ciekawą informację, bowiem 5 maja jest Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. No proszę, takie, że tak powiem, od czasu do czasu też informacje do człowieka dotrą. No, no cóż, no, nie dyskryminujmy, starajmy się być empatyczni. Nie wiem, znaleźć się albo spróbować, nie wiem, wyobrazić sobie, jak osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami sobie radzą i ewentualnie, nie wiem, jeżeli będzie taka możliwość, w jakikolwiek sposób pomóc. Jest bardzo ważne, aby sobie pomagać, a nie dokuczać sobie i robić jakieś świństwa, paskudztwa i jakieś nieładne przytyki. Bądźmy dla siebie. O, taki jest mój przekaz. Niech i tak będzie. Dobrze, moi drodzy, w takiej sytuacji nie ma nic lepszego jak muzyka, która łączy ludzi. A teraz, no taka jeszcze jedna ciekawa, mam nadzieję, propozycja. Allentown, czyli piosenka amerykańskiego piosenkarza Billy'ego Joela i główny utwór na albumie artysty z 1982 roku The Nylon Curtain. Wydana jako drugi singiel z albumu, została wzbogacona o koncepcyjny teledysk. Po premierze, a zwłaszcza w kolejnych latach, Allentown stał się hymnem amerykańskiej klasy robotniczej, reprezentując zarówno aspiracje, jak i frustracje amerykańskiej klasy robotniczej pod koniec XX wieku. Allentown osiągnął 17 miejsce na liście Billboard Hot 100, utrzymując się na tej pozycji przez 6 kolejnych tygodni i uzyskał status złotej płyty. W 1983 roku utwór znalazł się na 43 miejscu listy przebojów Hot 100 magazynu Billboard. Zgadliście, moi drodzy, dokładnie magazyn Billboard. A teraz specjalnie dla was Billy Joel.

Moi drodzy, w ten oto sposób bardzo szybko te dwie godzinki praktycznie zleciały. Mamy ostatnie 4 minuty. No to cóż, no, wypadałoby jakoś to jeszcze spożytkować, ale rzeczywiście, jak najbardziej. Wspominałem przed chwileczką o wzajemnej pomocy. Jak najbardziej jesteśmy ponad podziałami, jeżeli chodzi oczywiście o stacje radiowe i tutaj zachęcam was do również uczestniczenia w audycji, którą prowadzi mój radiowy przyjaciel Dominik Czucz-Niebrzegowski. W każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 prowadzi on swoją autorską audycję Siła Wyrazu. Słówko, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, to cisza. Pamiętajcie, ciszę zachowujemy w szkole, w bibliotece. A gdzie jeszcze można zachować ciszę? To już zdaje się, że tak powiem, na was. Wszelkiego rodzaju informacje, jak możecie uczestniczyć i wysyłać swoje propozycje muzyczne, znajdziecie na stronie internetowej naszego zaprzyjaźnionego radia x-stacja.pl, a także na ich mediach społecznościowych. A jeżeli chodzi o naszą ramóweczkę, gdybyście jednak zadecydowali, że pozostajecie na podwórku radia X-Vibe, no to w każdy poniedziałek od godziny 20 do 22 możecie posłuchać audycji Adriana Falatyna Play of Beats, gdzie Adrian prezentuje naprawdę świetny, charakterystyczny i klasyczny hip-hop lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych, początku lat 2000-tych, te czasy naprawdę bardzo dobrego hip-hopu. W każdy wtorek, no, niezmiennie od 22 do północy mam przyjemność prowadzić dla was audycję Old and Gold. Następnie w czwartek od 21 do 22.30 rockowa propagacja, gdzie Marcin prezentuje naprawdę świetne rockowe kawałki i również poszerza, no, moje horyzonty muzyczne, jeżeli chodzi o ten gatunek. A tak więc również tutaj zapraszam do audycji Marcina. W piątek poznacie jego drugą twarz, mowa oczywiście o Marcinie, bowiem od 22 do 23 wybrzmiewa jego audycja Funky House. Następnie kobiecy głos wybrzmi po raz pierwszy w sobotę w audycji Myśli Nieuczesane, gdzie Kasia również prezentuje bardzo ciekawe piosenki o charakterystycznym stylu. Od 22 do 23 i w niedzielę zamykamy audycją Aleksandry Drogokupiec. Dźwięki staśmy od godziny 18 do godziny 20, gdzie, no, też jest bardzo ciekawie, bowiem muzyka głównie prezentowana z Wielkiej Brytanii, ale tak samo i z filmów. Tak więc też jest czego posłuchać, moi drodzy. A na koniec, tak jeszcze sobie zerknę szybciutko, no, ostatnia minutka. Dobrze, no to jak ostatnia minutka, to ostatnia minutka. Stevie Nicks, Stand Back. Z roku 83, z albumu studyjnego artystki, drugi solowy album artystki, The Wild Heart. Ja dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzane 2 godzinki. Mam nadzieję, że muzycznie było dla was satysfakcjonująco. Jeżeli będziecie czuć większy, jeszcze dalszy głód muzyki lat 80., 90., to za tydzień będzie na tapet rzucany rok 1984, trzecia półeczka z tego roku. Cóż, dziękuję jeszcze raz. Dobrej nocy wam życzę, słodkich snów i do usłyszenia za tydzień. Na razie, cześć. A teraz dla was Stevie Nicks, Stand Back.

24 i znów siedzimy w tej mrocznej dziurze, gdzie kawa smakuje jak asfalt, a rzeczywistość wygina się pod ciężarem nocy w X-Vibe. Pamiętasz rok 1999, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a wszyscy bali się, że pralki zaczną zrzucać bomby atomowe? Wtedy pewien programista wpadł na genialny pomysł przetestowania odporności sieci, wysyłając w świat cyfrową wiadomość, która miała zabić komputer, jeśli ten nie zrozumie, że czas się skończył. Okazało się, że maszyny są mądrzejsze od nas i po prostu ignorowały ten żart. Choć do dziś zastanawiam się, czy w czasie audycji nasze procesory nie planują cichego zamachu stanu przy tym rytmicznym bicie. Więc teraz The Black Eyed Peas oraz J Balvin z numerem Rytmo w X-Vibe.

Marek z Sosnowca nie może zmrużyć oka, bo obsesyjnie zastanawia się, czy skoro dostałeś już to driver's license, to w końcu zaparkujesz wreszcie pod tą moją bramą, czy tylko będziesz krążyć po osiedlu. Lecimy z tym w radiu X-Vibe. Olivia Rodrigo i driver's license dla Marka od Marka.

Jesteś już w tej fazie nocy, kiedy światło latarni wydaje się podejrzenie ostre, a każdy cień w pokoju ma więcej do powiedzenia niż twój sąsiad. I skoro już tu jesteś, to wiedz, że w 1994 roku w Japonii wydano grę, w której głównym bohaterem był lewitujący męski pośladek. I choć brzmi to jak halucynacja po przeterminowanym sushi, to ten cyfrowy tyłek naprawdę zdobył jakąś dziwną popularność w tamtym czasie, jako totalny absurdalny dowód na to, że branża gier zawsze miała zamiłowanie do dziwactw. I teraz, gdy już wiesz, że ludzkość zawsze była trochę niespełna rozumu, odleć przy tym kawałku w X-Vibe, bo szwagier Kolaska z utworem U cioci na imieninach to dokładnie to, czego potrzebuje twoja psychika.

1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo bali się o zdrowie widzów, że umieścili ostrzeżenie o fikcyjnej fabule, mimo że historia była prawdziwa, a ty i tak łykasz te bajki jak młody pelikan, więc lepiej wrzuć na luz, bo w Night Market liczy się tylko bit. A teraz DNCE i Cake od Ideocean w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Ciężko. Kurczę, Wacława z tego złego mięsa znowu. Muszę ogarnąć tort dla starego na urodziny. A pamięć już nie ta, więc wrzućcie dla niego Jar of Hearts od Christina Perry, bo tak mnie truje, że aż się słuchać w tym Radiu X Vibe nie da. No, I can't take one more step towards you.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u egzorczysty. Ale skoro już siedzisz w tym mroku w X-Vibe, to posłuchaj, jak w roku 1986 ekipa od filmu Poltergeist postanowiła zaoszczędzić na budżecie i zamiast kupować plastikowe szkielety, wrzuciła do basenu prawdziwe ludzkie kości, które akurat były tańsze, bo pochodziły z indyjskich cmentarzy, więc ta aktorka wcale nie udawała obrzydzenia, kiedy się w nich tarzała, co jest w sumie całkiem urocze w swojej makabrycznej głupocie, bo kto od... i nie chciał czuć na sobie dotyku wieczności przy pracy. Teraz leci Oli Aleksander i jego Cupid's Bow, tylko w X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, bo sen to przereklamowana rozrywka dla ludzi z planem dnia. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, pewien inżynier wpadł na pomysł stworzenia lalki, która miała być szczytem nowoczesności, a wyszło coś, co wyjęto prosto z najgorszych snów. Zabawka o nazwie Julie miała wbudowany odtwarzacz kaset i potrafiła niby rozmawiać, ale przez błędy w elektronice często zaczynała odtwarzać dźwięki z prędkością, która brzmiała jak jęki potępieńców w zwolnionym tempie. Dzieci płakały, rodzice wyrzucały to do śmieci, a ja myślę, że to po prostu był pierwszy prawdziwy, przerażający bit w X-Vibe. Teraz Krzysztof Krawczyk i to, co dał nam świat w X-Vibe.

2012 roku pewien gość zjadł sieci własną odciętą stopę, co idealnie definiuje stan umysłu internetu w tamtych czasach. A ty wciąż narzekasz na nudę w czasie audycji w X-Vibe. Więc wrzuć na luz i poczuj ten beat, bo zaraz Becky G i utwór Shower zaleją cię słodyczą tak lepką, że zapomnisz o całym tym makabrycznym świecie.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Radio X Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.